Nihe, South Tambi. Tia kurik amna, no wasena, taik ogo tambi. Ni tamski temu kienwe, tutu karasopa din tubi nagok a tambi. Makwane XK FM data darana kai, nagok tete kien tan a, kai kuzi, na huzi dama te anka ku ogo ta oe. XK FM, haukwe na unkongurwe.